Cudził czerni, dalina, dalina, u sercu dachu, planinę, planinę. Malena miesta, serca Boga, wspomenak bracza,